0: na maksa.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Lato na maksa.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i nie

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: I po reklamie.
12: Jak najlepsze wspomnienia.
13: Jak buszowanie po lesie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

co? Fajnie, że dzwonisz, jest piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, zwrotu mocni!
9: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: I po reklamie.

0: mama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Hej, zwrot mocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć.
7: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: I po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. The hits
8: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.

0: 8 minut po godzinie 8 duety, na które nie zasługiwaliśmy, ale każdy potrzebował. Roxy i Whitior. Chciałem ciebie więcej w RMF Max. To jest niedzielny poranek. Spokojnie, możecie się przewrócić teraz na drugi boczek, bo my się wszystkim zajmiemy. Przemek Kubera z wami zostaje do 13 za konsoletą. Zosia. Zosia, jesteś?
1: Jestem.
0: Jest. Wszyscy gotowi i na posterunku. Za chwilę będziemy was pytać, co robicie, że w wakacje nie odpoczywacie. Fajnie, że jesteście. RMF Max. No i jest też Jennifer Lopez, Angel Mama. Servus.

0: Równo 20 minut po godzinie 8 minę mi Houdini za nami. No właśnie, takie Houdini czasami jest z urlopem, niby go mamy, ale chudo. Co robicie, że nie odpoczywacie w wakacje? To jest moje pytanie. Numer SMS dobrze znacie. 3001, piszcie śmiało. Max.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

27 minut po godzinie 8 w RMF Max. Pytamy was, co robicie, że w niedzielę o tej porze nie odpoczywacie? Co was tam denerwuje? 3001, dajcie znać SMS-em. Będziemy dzwonić, opowiadać.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: 23 minuty do godziny 9. Bledka i tańcz w RBF Max. Tak, to jest dobry pomysł na spędzenie niedzielnego poranka, ale my dzisiaj w RBF Max pytamy was, co wam przeszkadza? Czym się zajmujecie, że nie odpoczywacie w niedzielny poranek i w wakacje? Z nami Magda.
1: Postanowiłam usunąć tatuaż Błąd Młodości, coś, co mi się już nie podoba.
0: Ale powiedz, to czy to jest kotwica na ramieniu z napisem Przemek?
1: Nie, tym razem nie kotwica, ale grupa krwi.
0: Okej, okay. Czy rozumiem, że ci się po prostu zmieniła grupa krwi i będziesz...
1: Nie, nie zmieniła się, ale no nie, to już...
0: Dobra, to jeszcze potrzebuję sobie to jeszcze lepiej tutaj z Zosią zwizualizować. Gdzie jest ten tatuaż? I jak powiesz, że masz na lędźwiach grupę krwi, to ja się rozłączam, od razu mówię.
1: Nie, na przedramieniu.
0: Czyli bezpiecznie. Magda, powodzenia.

0: W tej trudnej misji, mam nadzieję, że kolejny tatuaż zostanie z tobą na odrobinkę dłużej. Słuchajcie, co robicie, że nie odpoczywacie w niedzielny poranek w wakacje? Piszcie numer SMS 3001.
1: Max. Reklama.
2: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Technologie dla obronności na Śląsku?
9: Cyberbezpieczeństwo.
8: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
9: Śląskie firmy mają potencjał.
8: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
9: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
8: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
9: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl.
10: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
11: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas, Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: I po reklamie.

0: I to sobie można śmiało zaśpiewać do budzika w niedzielny poranek. O co mu tak naprawdę chodzi? Sanach szampan. Za nami 9 minut do godziny 9. Cały czas was pytamy w RMF Max, co robicie w wakacje w niedzielę o tej porze, że nie odpoczywacie. Kolejna Magda z nami.
1: Musiałam zawieźć moją 16-letnią córkę na dworzec PKP na rant, bo ona jechała na randkę.
0: O tej porze!
1: Tak,
0: na randkę!
1: To samo jej tłumaczyłam, że mogłaby pojechać o 10.30 i byłoby super dla mnie, ale ona stwierdziła, że nie, bo to jest mniej czasu spędziłaby ze swoim chłopakiem, no a że mieszkamy daleko od dworca, więc musiałam ją zawieźć na dworzec.
0: Powiedz mi tak, jak ma córa na imię?
1: Majka.
0: A ten łachudra? W sensie jej chłopak?
1: Tomek.
0: No. Słuchajcie, dzieciaki, jakby co RMF Max czuwa, także bardzo proszę grzecznie. Można się trzymać za rączkę. Można, tak? Można się trzymać za rączkę. Buzi w policzek.
1: Teraz mi to mówię.
0: Buzi w policzek może być, czy nie?
1: Dobra, może być.
0: Jest! Słuchajcie, wjechała zgoda od mamy, także można śmiało powiedzieć, że wujek Przemek wam załatwił. Bawcie się dobrze i spędźcie tę niedzielę bardzo miło. No, słuchajcie, co robicie, że jesteście na nogach o tej nieludzkiej porze? Dajcie znać. Numer SMS 3001.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Niech mi ktoś przytuli.
3: Ja chcę jeszcze raz.
4: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
5: Let's go.
6: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take me
7: with you. Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
17: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
18: Ale etykieta musi być.
17: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
23: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
22: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
25: I po reklamie.
26: Tak brzmi na to, na maksa.
6: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

9 minut po godzinie 9. Jakby się ktoś zastanawiał, jaka jest sytuacja, to jest niedziela, to jest lato na maksa. Przemek Kubera cały czas z wami, Zosia za konsoletą. Fajnie, że jesteście. Max. Jeszcze wpadł taki mały niepozorny z gitarą Ed Sheeran na początek tej godziny. Azizam.

0: Jeżeli wasze dziecko ma w tym momencie coś koło 23 lat, jak dobrze liczę, to prawdopodobnie wiem, do jakiego numeru powstawało Calvin Remy Explosion w RMF Max za nami. Tak, 2003. No, ta data może zaboleć. Słuchajcie, robimy dalej to, co w RMF Max kochamy robić, czyli mieszamy na odrobinkę starsze nuty z tymi najnowszymi. To jest Lato na Maxa. Przemek Kubera cały czas z wami zostaje do godziny 13, już 18 minut po 9.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Technologie dla obronności na Śląsku?
6: Cyberbezpieczeństwo.
5: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
6: Śląskie firmy mają potencjał.
5: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
6: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
5: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
6: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: ale buja co? 28 minut po godzinie 9, Boza i Magnetic nami zabujała w RMF Max. Są tacy, którzy nie śpią i tak jak my z Zosią są w pracy i bardzo nas to cieszy, bo jak drugiemu Polakowi też jest nie za fajnie, to od razu nam się robi fajnie. Tym razem z nami Gosia, opowiadaj, dlaczego ty w niedzielę o poranku nie śpisz.
1: Bo wracam akurat z sali weselnej, odbierałam naczynia ze słodkiego stołu.
0: I teraz kluczowe pytanie. Czy to są pełne naczynia ze słodkiego stołu?
1: Nic nie zostało. Wszystko zjedli weselnicy. Także ja tylko zabieram puste naczynia.
0: Powiedz mi, co schodzi najczęściej? Co króluje? Czy szarlotka? Czy kremówka? Co?
1: Nie, to idziemy w desery takie już indywidualne. Ciasta Aha. to weszły totalnie na drugi plan. Teraz to są takie nowoczesne desery i takie... No monoporcje najczęściej, tak? Jakieś mini pawlowe, na przykład, nie wiem, serniczki takie jednoporcjowe.
0: Już kumam. Tak, to... Ja wiem, że jak, słuchaj, wchodzę do kawiarni, do cukierni i widzę w menu monoporcja, to już wiem, że po prostu zjem to, co zawsze, tylko będzie małe i drogie.
1: No tak to działa.
0: Takie mamy czasy, że nawet słodkości stają się coraz mniejsze i droższe, ale poradzimy sobie i z tym. Bardzo słodkie granie w RBF Max przed nami za chwilę. Avicii, Hey Brother, dobrze to znacie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: la la la la la la la la la.
1: Bardzo, bardzo przepraszam, że zrobiliśmy to na odpalonych mikrofonach, ale sorry, czasami po prostu trzeba. 21 minut do godziny 10. Lerek, Nowator, moja panienka za nami, jeżeli wam się wydaje, że wystąpienie w 2000

0: W 2009 roku w polskim serialu telewizyjnym, bardzo popularnym, to jest droga do jeszcze większej kariery, no to Lerek udowadnia, że nie do końca. W 2009 roku pojawił się w serialu Samo Życie, zagrał, uwaga, rapera znajomego Radosława w 3 odcinkach, po czym zakończył działalność artystyczną. Czekamy na wielki powrót, no może to jest właśnie ten rok. Słuchajcie, RMF Max, to jest Lato na Maxa.
1: Od świtu do świtu.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Roździńskiego 204.
8: Upał? Mamy na to sposób! Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Równo o 5 minut do godziny 10. Oskar Cyms co noc w RMF Max. Dobrze wiecie, że akurat o motoryzacji to mogę mówić i cały dzień, i całą noc. I dobrze się składa, bo rozpędza się drugi dzień Rottinger Dabet Festiwalu w Kielcach na terenie targów. Wszystko, co związane z motoryzacją, szczególnie z tuningiem, z driftami, to tam na miejscu czeka. Czekają też youtuberzy, których pewnie bardzo dobrze znacie. Sebastian Kickster, który także miał swój pewien epizod w RMF Max do znalezienia na YouTubie dla tych bardziej ambitnych. Zajrzyjcie też na Instagram RMF Max, zobaczycie, jak wyglądał pierwszy, wczorajszy dzień tego festiwalu ze światem motoryzacji. Także uderzył dzisiaj o poranku, Zosia mi podrzuciła newsa, który może zmienić świat motoryzacji na zawsze, bo Fiat stwierdził, że wypuszcza kolejną multiple. Tak. Pojawiły się już koncepty, ale spokojnie, do Kielc na Dabyt jechać można nowej multipli. Tam na pewno nie spotkacie. Byłem, sprawdziłem, obiecuję. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Technologie dla obronności na Śląsku?
6: Cyberbezpieczeństwo.
5: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
6: Śląskie firmy mają potencjał.
5: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
6: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
5: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
6: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
9: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
8: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
9: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
8: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
10: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
13: I po reklamie.

Daruję wam, nie będziemy tego śpiewali, tej końcówki. In and Out of Love, RMF Max. I to jest lato na maksa. 8 minut po godzinie 10. Ekipa producencka się powiększa. Wpadł Paweł, siemanko. Na dodatek przyniósł ciasto. Także słuchajcie, ekipa RMF Max cały czas z wami. Robi się coraz weselej. Ja na dobry początek tej godziny. Gipsku, Kukon, Jonathan i Tymar.

0: Równo 20 minut po godzinie 10. Harry Styles, As It Was, to jest RMF Max, Lato na Maxa. Słuchajcie, moi drodzy, Zosia się śmieje, bo się człowiek przejęzyczy, prawda? Tak, oczywiście nie można. Kochani, co robicie, że nie śpicie? Co robicie, że nie odpoczywacie? Jest lato, są wakacje, jest niedziela i na pewno macie jakiś mega ważny powód, że jesteście na nogach. Dajcie znać SMS-em numer 3001.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Roździeńskiego 204.
15: Bo w Media Expert taniej ma.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Na słowo.
23: Na metę.
24: Kamperem.
25: Bez granic.
26: Na lody.
27: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
28: RMF Max.
29: Śląsk 88.1 FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: I przyznajcie się, jeżeli jesteście przedstawicielami pokolenia Gen Z, jak często to słyszycie? Chcę więcej. Fuka i Lipka, Enklawa, RMF Max, 22 minuty do godziny 11. Nie no, chodziło mi o to, że Gen Z zawsze mówią, że chcą więcej. Tak, to wyjaśnię. Słuchajcie, Mariusz z nami, który...
1: Właśnie dlatego, że wracamy do domu z wakacji.
0: W podróży. A czekajcie, bo już mamy prawie połowę lipca. Dobra, już miałem mówić, że szybko poszła. No to opowiadaj, gdzie byliście, jak było, czy były paragony grozy.
1: W Jarosławcu było zimno, paragonów grozy nie było.
0: Konkret, dziękuję bardzo. A ile za rybkę, tak trzeba, tak mniej więcej teraz nad polskim morzem liczyć?
1: A 5 dyszek trzeba dać.
0: Zosia, nie bierzemy urlopu w tym roku.
2: Nie.
0: Odpuszczamy. Nie, no słuchaj, no to... No
1: nie, weźcie swoje ryby z domu.
0: To jest dobre. Słuchaj, daleko masz jeszcze?
1: Daleko, 400.
0: No i jak się okazuje, zimno, drogo, do domu daleko, ale z RMF Max zawsze przyjemniej.
3: Max. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor.

0: przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. The hits
1: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
5: Zwracacie nas bez paragonu.
4: Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: My też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

9 minut przed godziną 11 w RBF Max. Wielka chwała na wieczność dla Kizo Kizownika za odkrycie takiego wokalu jak Bledka Taxi za nami. No może faktycznie to jest lepszy pomysł w niedzielę do powrót do domu. Taxi może być bezpieczniej. Słuchajcie, Główny Urząd Statystyczny uderza w niedzielę z wynikami nie średnia wynagrodzeń w Polsce, a mediana. Czyli w skrócie taka sytuacja, że dokładnie tyle średnio zarabiamy i dokładnie połowa Polaków zarabia mniej niż ta kwota, a równo połowa więcej, a ta kwota to 7447 zł i 16 groszy brutto. Także można odpowiedzieć sobie teraz prywatnie na pytanie, czy jesteście w tej dolnej połowie, czy górnej. I co ciekawe, w tych najnowszych wynikach wychodzi, że sektor publiczny wykręca medianę prawie 9 koła, a w sektorze prywatnym to jest 6700. Także budżetówka się bawi. Korpo zostaje z tyłu.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska. Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
12: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

I 9 minut po godzinie 11, to jest cały czas lato na maksa. Tak, spokojnie, to cały czas weekend, cały czas niedziela i cały czas z wami Przemek Kubera. Servus. I w doborowym towarzystwie, oczywiście Zosię za konsoletą mam na myśli, ale także Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat w RMF Max już teraz.

18 minut po godzinie 11. Szkoda, że nie widzieliście Zosię, jak wywijała do tego numeru Last Friday Night, Katy Perry. No, wracają wspomnienia z piątku, ale to już niedziela. Mam nadzieję, że bardzo skutecznie ten czas wykorzystujecie. Moje pytanie brzmi niezmiennie. Dlaczego jesteście na nogach? Numer SMS 3001.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
2: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cupra. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Hej, zwrotomocni!
11: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
19: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 12. Roxy Whiteor. Chciałam ciebie więcej, to jest RMF Max. Cały czas piszecie na 3001. Czym się zajmujecie w niedzielę? Dlaczego nie śpicie? Dlaczego się nie przewracacie w łóżeczko na drugi bok? No to z nami Łukasz. Czego szukasz? Opowiadaj, co robisz?
1: Otwieram lodziarnię. Dla ludzi, żeby mogli zjeść pyszne lody.
0: Czekaj, czy ja się właśnie dozwoniłem do gościa, który ma najlepszą pracę na świecie?
1: No, można tak ująć to.
0: Czyli rozumiem, że ty po prostu w każdym możliwym momencie, jak tylko masz ochotę na lody, masz je pod ręką.
1: Dokładnie. I to jeszcze mało tego, bo są najlepsze.
0: A powiedz mi, jaki smak w tym roku schodzi najlepiej?
1: No, standard, śmietankowe.
0: Śmietanka. Słuchaj, moim zdaniem smurfowe mają wielką przyszłość. Mam nadzieję, że masz je w swojej ofercie. Ja chyba jestem najstarszym użytkownikiem lodów smurfowych. Sorry, zawsze będę fanem.
1: No, my mamy lody naturalne, także smurfowych niestety nie ma.
0: No, słuchajcie, z tymi smurfowymi to jest tak jak z pizzą z ananasem. Sorry, ja lubię, jeżeli by też. Łączcie się ze mną w tej radości. Numer SMS 3001 w każdej sprawie do waszej dyspozycji. I do dyspozycji oczywiście bangery, takie jak ten Justin Timberlake, na miłe przedpołudnie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: technicznie. Im bliżej 12 w Max w niedzielę, tym więcej Bujanka, Cyril za nami cały czas. Żalicie się tak naprawdę, dlaczego nie odpoczywacie w niedzielę przed południem z nami Kasia. Słuchaj, chyba ciężko się niedziela zaczęła. Jak to te niedziele u ciebie wyglądają?
1: Mój pies nie ma niedziel. Jest lepszy niż budzik, o 6 rano idzie na spacer. On ma święto cały rok.
0: Słuchaj, moja droga, powiedz mi tak, jak ma ten gałgan na imię?
1: Zeus. Jak na króla przystało, muszę go słuchać.
0: Ja bardzo szanuję takie podejście. Zeus, jak mnie słyszysz, oby tak dalej, żyćko, do pozazdroszczenia. Słuchajcie, to jest lato na maksa w RMF Max numer 3001. Jest do waszej dyspozycji. Co was boli, co was ubiera i dlaczego nie odpoczywacie w niedzielę? Dajcie koniecznie znać SMS-em 3001. Hity na
2: Max. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
6: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
5: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
6: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
5: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
16: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: I po reklamie.
20: Nad morze. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: 6 do 12 i ostatnie przedpołudniowe chwile w tę piękną niedzielę. To jest Lato da Maxa w RMF Max. Słuchajcie, w weekend różne głupie pomysły ludziom przychodzą do głowy. To jest historia pewnego 19-latka z uroczej miejscowości Przysietnica, który cieszył się swoim prawem jazdy dokładnie 72 godziny, bo właśnie tyle zajęło mu stracenie uprawnień do prowadzenia samochodów. Na szczęście nikomu nic się nie stało i prawdopodobnie nic się nie stanie, bo szybko za kierownicę nie wróci. No i zgadnijcie markę samochodu, jakim ten gość śmigał, prawda? Każdy sobie teraz w głowie trzy litery dopowiada. Wyobraźcie sobie, jeżeli wam nie do końca niedziela odpowiada, co musi czuć 25-letnia beta, do której zbliża się uśmiechnięty 19-latek z kluczykami dłoni. To można sobie zawsze pomyśleć, że ktoś ma gorzej.
1: Reklama. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Roździńskiego 204.
2: Upał? Mamy na to sposób. Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak, jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
15: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: i po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

5 po 12 w RMF Max. Pamiętajcie, żeby nie pospieszać tego weekendu wakacyjnego, bo potem będzie narzekanie od jutra, że się skończył i nie zdążyliście skorzystać. To jest Lato na Maxa, podkład do korzystania z weekendu, jak zawsze u nas. Przemek Kubera cały czas z wami.

0: 16 po 12 w RMF Max. To jest optymalna pora, żeby w weekend delikatnie zacząć rozklejać powieki. A jeżeli jesteście już długo na nogach, nie odpoczywacie, bo coś was obudziło, pogoniło do roboty, dajcie koniecznie znać, co robicie, że nie odpoczywacie w niedzielę. Numer SMS jak zawsze do waszej dyspozycji 3001. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Słyszysz?

0: Sa.
1: I po reklamie.
2: Na leżąco.
3: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Może coś tam jeszcze z siebie wykrzeszesz.
3: Mam nadzieję, że tak. Wraca w nocy, nawet potrafi pobudzić.
2: Ja nie chcę znać szczegółów. Słuchaj, mam nadzieję, że pobudzony dojedziesz do celu. Paule, bardzo serdecznie pozdrów od całej ekipy RMF Max i szerokości.
3: Dziękuję.
4: RMF Max. RMF Max. Reklama. Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Niech mi ktoś przytuli.
8: Ja chcę jeszcze raz.
7: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
9: Let's go.
10: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
11: Take me with you.
12: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
13: Hej, zwrotomocni!
14: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
15: szklana
14: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
16: Zrobią z nas nowe opakowania.
17: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
22: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
21: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
24: Kto zwalcza ból?
25: Woltary!
24: Kto?
26: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
28: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
29: Play.
30: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
31: I po reklamie.
32: Nad wodę.
33: Na działce.
32: I na słońce.
34: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
35: RMF Max.
36: Śląsk 88.1 FM.

0: 13 do 13 w RMF Max, ale wcale nie pechowo, wręcz przeciwnie, jest z nami ekipa, a właściwie to para, która jest świeżo po ślubie. No to opowiadajcie, ile nas tak naprawdę czasu dzieli od waszego ślubu?
1: Dni i godziny, bo w sumie wzięliśmy ślub w piątek wieczorem,
0: okay.
1: Bardzo na świeżo.
0: Dobra.
1: Odpoczywaliśmy po ceremonii, po przyjęciu wspaniałym,
0: okay.
1: a dzisiaj już jedziemy, jesteśmy w podróży właśnie.
0: Nad morze.
1: Nad morze,
0: czyli...
1: dokładnie. Nasze piękne, słoneczne, ciepłe morze.
0: Aha.
1: Jedziemy, leje, ale w ogóle nie ma znaczenia.
0: Paragony,
1: świetne
0: grozy.
1: Humory, więc tak, jest wspaniale.
0: Ale mam nadzieję, że z kopert na rybkę wystarczy, co?
1: Na rybkę tak, myślę, że nawet na dwie.
0: Słuchaj, to w takim razie super życzenia od całej ekipy RMF Max. Słuchajcie, damy radę. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją na... Hej, dobra, słuchajcie, wystarczy, bo śpiewanie to nie jest najlepszy pomysł w naszym wykonaniu. Moi drodzy, trzymamy kciuki za bardzo owocną podróż poślubną i zadzwonię za 9 miesięcy.
1: Dobrze.
0: Numer zapisuję. Cześć, trzymajcie się.
1: Hej.

0: ale to pięknie zleciało. 6 minut dzieli nas od godziny 13. Mam nadzieję, że zostaniecie z RMF Max. Warto, za chwilę wjeżdża Natalia Kawałek, przejmuje maxowe stery i odpala wakacyjną hit strefę. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Zosia też była z nami. Zosia mówi...
1: Dzięki.
0: Zosia mówi dzięki, ja mówię dzięki. Bardzo udanej reszty niedzieli wam życzymy. Do usłyszonka. Pa!
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Bez granic!
23: Na trasie!

Mr. Know It All, pan co wszystko wie, to Teddy Swims w RMF Max. A to dopiero początek hitów na maksa pod moim okiem. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 17 zostaje z wami, a przed nami... Przed nami wakacyjna hit strefa. W niedzielę od 13 czujecie wakacje na maksa. Razem z Łajciorem, White 2115 i Kalifornia. No to lecimy z tą niedzielką.

0: Wow, to robi wrażenie. To już 16 lat. Od 16 lat do tego numeru możemy się zakochiwać na parkiecie. Usher i Pitbull w RMF Max. DJ Goda's Falling in Love. Ale my teraz też będziemy zerkać na to, do czego zakochujemy się na parkiecie aktualnie. RMF Max. Hit Anno Domini 2026, czyli Bauza i Magnetic. To między innymi za chwilę wam zagramy.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
12: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
13: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire

0: BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: I po reklamie.

wyszło w kwietniu i dojrzało aż do teraz, żebyśmy mogli w tym numerze właśnie poczuć wakacje Bausa i Magnetic. No kwiecień, to był początek kwietnia, a teraz jak to wakacyjnie brzmi? No nie można sobie wyobrazić lepszego wakacyjnego numeru. I to takiego numeru, przy którym dobrze się bujać i w mieszkaniu, przy sprzątaniu i przy chillowaniu na balkonie, ale też jakbyście się chcieli wybrać na jakąś imprezę, Bausa i Magnetic jak najbardziej się polecają. Ale, no skoro jest to numer Anno Domini 2026, to może zagram wam coś, co no, ma w sobie jednocześnie i coś starego, i coś nowego? Końcówka lat 70., ale też rok 2021, kiedy Lizot wziął się za odświeżenie tego numeru. Daddy Cool, lecimy!

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Po 20 RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
7: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

wakacyjne numery mają to do siebie, że bardzo często są o miłości. Dużo słońca jest, dużo radości w nich, ale czasem jest też trochę nostalgii. Artemas przed momentem, nostalgiczny, a teraz chyba jeszcze smutniejszy i jeszcze piękniejszy. Vance Joy i kawałek Riptide. Dajcie głośniej.

0: to hymn wszystkich tych, którzy pracują w weekend, chcą już być w domu i chcą być już na chacie z kimś, sami, nieważne, ważne, żeby już na tej chacie wylądować. Wszystkich tych, którzy dzisiaj pracują, czy to za kółkiem, czy to za biurkiem, czy gdziekolwiek indziej, pozdrawiamy i ściskamy całą ekipą Maxa. Daria Zawiałów była dla was, a dla wszystkich tych, którzy potrzebują ściśnięcia, bo im się na przykład urlop kończy, dla was też mamy dużo dobrego do zagrania. Od tego macie wakacyjną hit strefę.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Niech mi ktoś przytuli.
5: Ja chcę jeszcze raz.
6: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
7: Let's go.
8: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take me
9: with you. Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
12: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
13: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
15: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska. Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
16: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
17: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: taką ekipą to można jechać na koniec świata i jeszcze dalej. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: Bo to jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, jeszcze do 17 jestem z wami. No i oczywiście hity też będą. RMF Max. A godzinę 15 zaczniemy od ekipy, która całkiem niedawno była w Polsce. Co prawda osobno, ale jednak się pojawili. Najpierw Tame Impala w Gliwicach, a ostatnio Jenny na Openerze. No to połączmy te dwie zbłąkane dusze, niech się spotkają na antenie RMF Max. Dracula to już teraz.

0: To Alan Walker z kawałkiem Fire w RMF Max i patrzcie, jak to się wszystko pięknie składa, jak sobie gość przepowiedział przyszłość, bo nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku, jeszcze w te wakacje na Śląsku Alan Walker się pojawi właśnie na festiwalu Fire. To będzie bardzo ognista impreza, z całą pewnością damy czadu w Parku Śląskim. No i damy wam też jeszcze trochę biletów. Bilety na Fire Festival niebawem do zgarnięcia w RMF Max. Polecam być blisko, śledzić, obserwować, no i słuchać przede wszystkim. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
17: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
18: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
19: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
22: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
21: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
24: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
25: I po reklamie.

No i patrzcie, jak ten czas leci. Dopiero co, Roxy Węgiel reprezentowała nas na Eurowizji Junior i wygrała zresztą wtedy. A teraz, proszę bardzo, już nie balladki słodkie i urocze, no tylko rockowy pazur. I to jest Roxy Węgiel, którą chyba lubimy najbardziej, szczególnie w takim duecie. White 2115, ten fantastyczny duet, ta kolaboracja muzyczna za nami. Chciałam ciebie więcej, a teraz pozwolę sobie troszeczkę z wami powspominać, ale nie czasy eurowizyjne. Chociaż w sumie, jakby to dobrze policzyć, to mogło być w podobnym czasie. Max, Jonas Blue i Dakota. 10,5 roku temu, bo to był początek roku 2016. Właśnie wtedy wypuścili nam ten banger, ten kawałek, który doskonale buja w wakacje. Aż się chce mieć kabriolet. Fast Car, dajcie głośniej.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Rozpędzeni i szaleni zupełnie jak nasza trasa Lato na Maxal. Rosé i Bruno Mars, oni za nami, a przed nami kolejne koncerty naszej wakacyjnej trasy koncertowej dla Was totalnie darmowej. 17 i 18 lipca widzimy się w Gogolinie. Tutaj Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży i Fausti dla Was grać będą, a 18 lipca również w Łodzi Edyta Górniak i Skolim. To będzie gruba impreza. Zaglądajcie tam śmiało, a szczegółów szukajcie na naszej stronie rmfmax.pl.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Roździeńskiego 204.
3: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów

0: jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
1: Pazura, co ty nam robisz?
0: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
2: Technologie dla obronności na Śląsku?
3: Cyberbezpieczeństwo.
2: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
3: Śląskie firmy mają potencjał.
2: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
3: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
2: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
3: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Na siebie.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

tańczyć na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: ten numer brzmi jak sam środek karnawału, ale latem też jest doskonały i powiem wam z własnego doświadczenia, na siłowni do wyciskania sztangi, w moim przypadku dosyć lekkiej, ale jednak też nadaje się doskonale. Fireball dodaje takiej energii, że to jest głowa mała, także mam nadzieję, że po tym kawałku jesteście dosyć mocno doładowani, ale spokojnie, mamy jeszcze parę procent, parę muzycznych procent, które jeszcze podniosą wam nastroje i pozwolą wam naładować tę weekendową baterię. Zostańcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Technologie dla obronności na Śląsku?
14: Cyberbezpieczeństwo.
13: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
14: Śląskie firmy mają potencjał.
13: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
14: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
13: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
14: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: We dwoje.
19: Całą paczką.
18: Na spontanie.
20: Tak brzmi lato. Na maksa.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

No i patrzcie, patrzcie, co to się wydarzyło już po 16. Nie wiem, kiedy ten czas tak szybko zleciał, ale leci, no. Jak to weekend zwykle ma w zwyczaju. Natalia Kawałek, postaram się uprzyjemnić wam ostatnią godzinę naszego spotkania. Ale całe szczęście nie ostatnia godzina weekendu. Wakacyjna, hit strefa po 16, a to Mio i Tymek. Budzimy.

0: Znany hit z życia Denego, który śpiewał przed momentem i którego wielkim fanem nie jest Michał Siwek. Pozdrawiam. Wiele osób kojarzy Denego właśnie z tego, że miał taką tlenioną, prostą bardzo grzywkę, no i śpiewał z Teresy takie piękne rzeczy i w Only You. A tu proszę bardzo, miał też epizod filmowy. Bardzo chciał zostać aktorem. Chyba nie do końca mu wyszło, ale mnie za to wyszło sprawdzenie repertuarów. Jeżeli jesteście ciekawi, co można obejrzeć w kinach, to zostańcie blisko. Zaraz wam co nieco podpowiem.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Hej, zwrotomocni!
11: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
12: Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być!
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
18: Well, well, welcome!
19: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
20: Pazura, co ty nam robisz?
19: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
21: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
22: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
23: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
24: I po reklamie.
25: Tak brzmi lato na maksa.
26: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Toto chyba nawet znacie z Instagrama albo jakiegoś TikToka. Mi Chico, to Jason Derulo oczywiście w RMF Max. Tymczasem pora zapoznać się z repertuarem kinowym. Niedziela to jest bardzo dobry moment, żeby ruszyć do kina, a mamy w czym wybierać. Macie zaproszenie na przykład na film Zaproszenie. Nowy film Olivia Wilde, która jest naprawdę całkiem niezłą reżyserką i tym razem opowiada historię znudzonego sobą małżeństwa, które zaprasza na kolację parę dosyć wyzwolonych sąsiadów. I to jest bardzo intrygujące kino. Na pewno bawić będziecie się dobrze. Jeżeli natomiast jesteście fanami bajek Disneya, no to Vaiana w kinach wylądowała, ale nie jest to do końca powtórka z rozrywki, chociaż częściowo tak, bo scenariusz ten sam, ale już nie animacja, a wersja aktorska, która zbiera całkiem niezłe oceny. Z premier mamy jeszcze Martwe zło ogień, to dla tych, którzy lubią się bać i lubią czuć dreszczyk emocji, tych najstraszniejszych na swoim karku, no to proszę bardzo, śmiało. A jeżeli lubicie historię architektury i Francja lata 80. to jest coś, co was kręci, no to myślę, że warto wybrać się na Wielki Łuk. Film, który dosyć ciekawie opowiada o tym, jak pewien nieznany duński architekt wylądował w Paryżu, bo wygrał konkurs na symbol nowo powstającej dzielnicy, stolicy Francji i próbuje z tego coś ciekawego wykombinować. Także tyle, jeżeli chodzi o premiery i o to, co aktualnie w kinach jest grane. No a za tydzień Odyseja. Na to warto już czynić rezerwację.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Roździeńskiego 204.
5: Technologie dla obronności na Śląsku?
6: Cyberbezpieczeństwo.
5: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
6: Śląskie firmy mają potencjał.
5: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
6: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
5: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
6: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.

0: Una Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

To numer tak dobry, że Maroon 5 zdecydowali się go wydać nie na jednej, a na aż dwóch zupełnie różnych płytach. Maroon 5 z Christiną Aguilerą w ekipie Moves Like Jagger. No i faktycznie, bioderka to się ruszają zupełnie jak te jaggerowe. I oczywiście, no moi drodzy, jest to już klasyk, jest to już ikona, jest to numer absolutnie kultowy, ale na tym oczywiście nie kończymy. Od tego macie wakacyjną hit strefę, żeby was trochę muzycznie zaskoczyła. A teraz ten obiecany, jeszcze większy klasyk w RMF Max, Schiller Meet Heppner. Tego się chyba po nas nie spodziewaliście, co? Dajcie głośniej, dajcie się porwać, to są dobre basy, dobre EDM-y.

0: i się bioderko trochę poruszało w jedną, w drugą stronę, prawda? Niko i Vince wiedzą doskonale, jak to zrobić, kiedy nawet człowiek leży na kanapie, siedzi za kierownicą, nieważne co robicie, no to jakiś tam ruch bioderka wystąpił delikatny. Am I Wrong? Za nami w RMF Max i za nami wakacyjna hit strefa. Natalia Kawałek, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj, a teraz już obiecuję, zostawiam Was w naprawdę dobrych muzycznych rękach. Karina Nicińska do 20 będzie z Wami i obiecała, że przygotuje dla Was coś specjalnego, co nie chciała zdradzić, ale uwierzcie, nudzić się z nią nie będziecie. Tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice, ulica Portowa 2, www.lelek.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Technologie dla obronności na Śląsku?
19: Cyberbezpieczeństwo.
18: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
19: Śląskie firmy mają potencjał.
18: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
19: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
18: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
19: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Od dawna to wiem.
1: Mnie do was trochę też. Kari Incińska, słuchacie RMF Max. To było Męskie Granie Orkiestra 2026, które mam nadzieję tak samo jak my w te niedzielne popołudnie po prostu się byczy. A jak leżymy, to i tak od czasu do czasu trochę scrollujemy, co nie? RMF Max. No to słuchajcie. Umawiamy się. Przez najbliższe 3 godziny w Max Reels robię to za was, więc wy leżycie i delektujecie się najlepszymi letnimi hitami na maksa. Nicki Minaj, Justin Bieber już teraz. No to co? Wystarczy dać głośniej.

0: Umówmy się. Pogodę w ten weekend. W niektórych regionach Polski raczej ciężko nazwać letnią, więc dobrze, że macie takie hiciory jak od Karol G w RMF Maxa, żeby to lato chociaż z głośników trochę poczuć. Co tam skrolujecie? Co króluje na waszych feedach? Dajcie nam znać na Messengerze RMF Maxa lub pod 3001. Ja nie ukrywam, u mnie duża ilość cukru, cholesterolu i absolutnej rozpusty. Zerkam właśnie na kawę mrożoną. Następnie gotujecie mleko, możecie dać łyżkę kurkumy, cynamonu. Warto zapisać przed 30-stopniowymi upałami. A te już w przyszłym nadchodzącym tygodniu. Lost Frequencies muzycznie z kolei. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
15: Kto zwalcza ból?
16: Fundary!
15: Kto?
17: Ból szyi po pracy?
18: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
17: Ty skup się na grze!
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.

Zaletą pogody w tym tygodniu jest to, że nawet jesienne piosenki Taylor Swift nadal pasują do naszych obecnych rolek. Słuchacie Max Reels w RMF Max i jeśli przez ostatnie miesiące żyliście pod kamieniem albo robiliście sobie coraz popularniejszą przerwę od social mediów, no to nie bądźcie zdziwieni, że życie na wsi, przepraszam, countryside era albo cottageco era zawładną waszym feedem. Lniane sukienki, śniadanie na drewnianym stole, koszyki z malinami, chleb na zakwasie, te zachody słońca i spacery po łące. No, czyli influencerzy w skrócie odkryli wreszcie święty spokój. Panowie rolnicy, proszę się nie obrażać. My wiemy, że to ciężka robota. Czasami od 5 rano, żeby wszystko rzeczywiście na wsi było na błysk. O czym już teraz Dawid Podsiadło.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: takie hity na maksa, które absolutnie nigdy nam się nie znudzą. To jeden z nich, SM i Rihanna w RMF Max. Kiedyś to ona wyznaczała trendy, dzisiaj robi to w te wakacje Zara Larsson i właśnie poleciła jeden z polskich zespołów. RMF Max. Ach, serce rośnie. O tym więcej w Max Reels już za chwilę.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
4: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
3: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
4: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
3: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
5: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
6: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Hals.

0: Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Technologie dla obronności na Śląsku?
3: Cyberbezpieczeństwo.
2: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
3: Śląskie firmy mają potencjał.
2: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
3: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
2: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
3: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.

0: Tango, Khalid i Griffin. Ale idzie się zasłuchać, to Save My Love w RMF Max. Jeżeli jeszcze nie pokochaliście za coś Zary Larsson, to teraz jest dobra okazja, ponieważ wspiera młody polski zespół. Nazywają się Franek Warzywa i Młody Budda i Zara Larsson na swoim Instagramie podzieliła się między innymi z fanami fotką z merchu. Wyczuwam u polskich artystów potencjał na kolejnego dużego wirala w przyszłym tygodniu, a więcej o tym, co jeszcze w social mediach się dzieje, za chwilę w Max Reels. Trochę więcej.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
9: Well, well, welcome!
10: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
11: Pazura, co ty nam robisz?
10: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Technologie dla obronności na Śląsku?
15: Cyberbezpieczeństwo.
14: Rozwiązania dla cywili i sektora obronnego?
15: Śląskie firmy mają potencjał.
14: Jeszcze w tym roku ruszą nabory w ramach nowego priorytetu funduszy europejskich.
15: O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
14: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Budujemy bezpieczną przyszłość.
15: Odwiedzaj stronę scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: I po reklamie.
20: Na luzie.
21: Bez granic.
20: We dwoje.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: Śląsk 88 i 1 FM.
0: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie, dzień dobry. Trwa włosko-niemiecki tenisowy pojedynek w Londynie. On da nam odpowiedź, kto wygra tegoroczny Wimbledon, a za kim przemawiają argumenty z przeszłości.
1: Sinner to zeszłoroczny triumfator Wimbledonu, lubi tamtejsze korty, w ostatnich latach zawsze osiągał minimum ćwierćfinał. Zwieriew, no za to na pewno podbudowany wygranym wiosną Rolandem Garrosem. Na Wimbledonie wcześniej grał co najwyżej w czwartej rundzie, teraz ma finał, zatem dla niego to jest wyjątkowy sezon. Włoch i Niemiec zagrają ze sobą po raz 15, w tym bezpośrednim zestawieniu 10-4 prowadzi Sinner.
0: Tyle od Patryka Serwańskiego. Tymczasem na mundialu po minionej nocy wiemy już wszystko, jeżeli chodzi o półfinalistów. Jedno jest pewne, całkiem nowego mistrza nie będzie. Wszyscy półfinaliści wygrywali już kiedyś mundial. Argentyna, Anglia, Hiszpania i Francja to piłkarskie potęgi. Zatem poszerzenie formuły turnieju i próba namieszania wśród wielkich futbolowych nacji raczej się nie udała.

czy tylko ja? Za każdym razem, kiedy słyszę nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana w RMF Max, mam przed oczami wasze rolki ze wspomnieniami z wakacji. Słuchacie Max Reels w RMF Max, ja nazywam się Kari Incińska, no i tak bezapelacyjnie ten tydzień zawładną rolkami pod tytułem Gdzie na wakacje, gdy jesteś młody i biedny? Mi najczęściej przewijała się rolka z krościenkiem nad Dunajcem, noclegi za około 60 zł, jedzenie też bez dramatu, do tego pieniny, Gorce, Beskid, Sądecki praktycznie pod nosem, no czyli piękne widoki za cenę jednego parkingu w Zakopanem. Ja przewijam reelsy dalej, żebyście wy nie musieli. Wam pozostaje już tylko posłuchać hitów na maksa. Oscar Sims już za chwilę. Yay!

0: Kocham i kocham. Nie mam innych słów za każdym razem, kiedy słyszę Aviciego i Waiting for Love w RMF Max. A wy cały czas słuchacie Max Reels. No i pewnie, jeżeli oglądacie Mundial, to algorytm pewnie podsuwa wam kolejne Reels z Haalandem. A nawet jeżeli Mundial was nie interesuje, to internet i tak przygotował taką małą wersję dla was. Mundialowych memów. Moim faworytem tego tygodnia jest to, że kiedy nie oglądasz Mundialu, bo kiedy ostatni raz ekscytowałeś się sportem, to umarł Cedric, Voldemort powrócił i nagle okazuje się, że w sumie nadal największą grupę kibiców Mundialu, przynajmniej w internecie, stanowią fani Harry'ego Pottera, których bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Kolejny mecz mundialowy już we wtorek o godzinie 21:00, ale my na pewno jeszcze wcześniej dzisiaj w Max Reels do tematu Mundialu wrócimy i to będzie mocna historia do serca. Warto. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
19: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
22: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
23: I po reklamie.
0: lody na plaży z ekipą.
10: Leżąco.
0: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: RMF Max.
24: Śląsk 88.1 FM.

0: Jeżeli wy też macie ochotę w te wakacje poczuć się jak taka zagraniczna gwiazda, o której przed chwilą śpiewał Wiktor Waligura na antenie RMF Max, to warto skorzystać z propozycji jego słuchaczy na taką wakacyjną randkę. Również polscy artyści przełamują się i wychodzą do was, robiąc swój content w postaci Reelsów, a że wysłuchacie Max Reels i zawarliśmy umowę, że przez najbliższe 2 godziny to ja wszystko sprawdzam, co w internecie, a wy tylko odpoczywacie, no to proszę bardzo, posłuchajcie, gdzie na randkę w te wakacje?
1: Najlepsze miejsce na wakacyjną randkę.
2: Plaża.
3: Gdziekolwiek, ale może.
1: No jak żona mówi, że może, to może.
4: Katowice, ulica Mariacka, pozdrawiam. Od 4 dzieją się tam naprawdę dantejskie sceny.
0: A najlepszy soundtrack na randki to tylko z RMF Max. Shakira, już za chwilę.
5: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Roździńskiego 204.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
14: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Haniu,

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. 88.1 FM.

0: Myślę, że przy taki mały ja od Kukę 2-1-1-5 i Francisa jest tutaj jeszcze niewykorzystany piłkarski potencjał między innymi wśród kibiców. Kto wie, może i na własnych stadionach, a niekoniecznie tych mundialowych. Chociaż zobaczymy, co czas przyniesie. Nie wiem jak u Was, ale od czasu do czasu jednym z moich ulubionych zajęć w trakcie mundialu jest to rzucanie tak okiem na konto bramkarza Wysp Zielonego Przylądka, który w połowie czerwca jeszcze był nikomu nieznanym sportowcem, a tu proszę Wozinha, tak się nazywa oficjalnie na Instagramie, w ciągu 2 tygodni zrobił jakieś absolutne rekordy w polowaniu na swoich nowych followersów. Do końca czerwca już miał prawie 6 milionów followersów, a startował mniej więcej od 50 tysięcy, żebyście mieli taki obraz tego, co się tak naprawdę zmieniło, a dzisiaj jest to 28,5 miliona obserwujących. No i przy tym ostatnim poście, który cały czas też możecie zobaczyć w sieci, aż łezka się wokół kręci, że Cape Verde wróciło w tym tygodniu do domu. Na boisku jednak zostawili no wszystko, i odwagę, i duszę, i dumę. No i coś czuję, że to właśnie z tego mundialu to ich zapamiętamy najbardziej.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No bo mundial kiedyś się skończy. Medale zmatowieją, ale tego jak cały świat zakochał się w nikomu nieznanym sportowcu, to jeszcze długo nie zapomnimy. Słuchacie Max Reel z RMF Max i a propos miłości, to kto wie, może zapałacie głębszym uczuciem właśnie do Axwella i Bona?

0: Morandy i Angels, jak zawsze, znakomicie. Kari Incińska, witajcie w Max Reels, czyli ja przez godzinę scrolluję za was kolejne Reels, a wy delektujecie się najlepszymi hitami na Maxa. I od mocnej rzeczy zaczniemy. RMF Max. Jeden z najlepszych letniaczków tego sezonu od grupy Another. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Na zegarach 19, czas na mistrzowski flash sportowy. Maciek Borchulski, witam was ponownie. Tenisowe emocje w Londynie. Trwa finał Wimbledonu. Jannik Sinner gra z Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszy set niespodziewanie dla Zwieriewa, 6-7, ale to od pierwszych minut jest bardzo wyrównane spotkanie. Potwierdza to Patryk Serwański.
2: No tak, obaj panowie skoncentrowani, ale dbają też o to, by budować na początku tego finału swoją pewność siebie. Po udanych zagraniach zaciśnięta pięść, czy u Sinnera, czy u Zwieriewa, tak, żeby właśnie nakręcać się w taki pozytywny sposób. Obaj na razie świetnie serwują.
1: A było też kilka niezłych returnów. Także ten mecz spełnia wymogi finału. A teraz 70 tysięcy policjantów i żandarmów. Taka liczba będzie zaangażowana w utrzymanie porządku we Francji we wtorek. Ma to związek ze świętem narodowym. No i oczywiście wieczornym półfinałem piłkarskich mistrzostw świata między Francją a Hiszpanią.

najbardziej rockowa Roxy. Podobnie jak White 2115 na Antonie RMF Max. Chciałam ciebie więcej. No my też takich znamy, a wy słuchacie Max Reels i jeżeli szukacie odpowiedzi na to, jak no jakoś przejść przez ten lipiec w social mediach i nie zwariować, no to chyba mamy dla was małą receptę. Czy tylko nas doprowadzają do szału te wszystkie przepisy z Instagrama, kiedy myślicie, o, jaka fajna rzecz, jakiś fajny przepis, a tam najpierw wpisujesz maila, potem zapisujecie się do newslettera, następnie musicie ten newsletter potwierdzić, odebrać PDF-a, e-booka, na którego macie 48 godzin, a to wszystko po to, żeby dowiedzieć się, że tak naprawdę trzeba ugotować makaron. Więc twórcy, my naprawdę wrócimy po więcej, jeśli pierwszy przepis okaże się dobry, więc nie każcie nam oddawać ani adresu mailowego, numeru telefonu i jeszcze imienia pierworodnego za przepis na naleśniki. Więcej praktycznych porad w social media. Już za chwilę w Max Reels. Trochę więcej.

0: To hiciar o nas wszystkich, a najbardziej o pogodzie w te wakacje. Loco Loco w Max Reels w RMF Max. Co tam scrollujecie? Co u was na feedzie widać? Podzielcie się pod 3001 albo na Messengerze RMF Max, bo my dzielimy się tym, co u nas. I myślę, że będziecie zadowoleni. RMF Max. Już za chwilę mała niespodzianka. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niech mi ktoś przytuli.
5: Ja chcę jeszcze raz.
6: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
7: Let's go.
8: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
9: Take me with you.
10: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagen, Audi, Seata i Cupry. www.lelek.pl.
11: Well, well, welcome.
12: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
13: Pazura, co ty nam robisz?
12: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
14: Hej, zwrotu mocni!
15: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
16: Nie trzeba nas myć.
17: Ale etykieta musi być.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
20: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
19: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
21: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
22: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
23: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
21: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
24: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

idzie przy tym odpłynąć tak przyjemnie. Moving to the Sun w RMF Max, a wysłuchacie Max Reels. I skoro już jesteśmy przy social mediach, no to przypominam, że my w RMF Max też pokazujemy wam lato. Tylko zamiast kopiować internetowe trendy, to pytamy artystów, gdzie tak naprawdę wypoczywają. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, jak wakacje spędza z RMF Max Dziarma, to wpadajcie koniecznie na social media RMF Max, bo może się okazać, że najlepszy wakacyjny kierunek tego lata to wcale nie jest po drugiej stronie świata, tylko powiedzmy 300 metrów od domu. I oczywiście, że bez względu na to, gdzie jesteście, na RMF Max i hity na maksa zawsze możecie liczyć. Sombr, już teraz.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Ostatni dzień festiwalu, boli cię każdy mięsień i myślisz sobie, że jesteście już za starzy na takie zabawy, chociaż za rok i tak pojedziecie i w sumie można powiedzieć, że to samo życie. Z myślą o tych, którzy właśnie wracają z poznańskiej edycji męskiego grania. Vito, Zalia i Igor Herbut, a także nareszcie, żeby wam się dobrze do domu wracało. Już za chwilę.
2: Reklama.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
14: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: I po reklamie.
19: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mam nadzieję, że te wszystkie czarne chmury nad Polską już za chwilę swoim uśmiechem rozwieje dla Was w RMF Max Robert Bojanowski, który przywita się z Wami po 20. Ja za Max Reels w tym tygodniu dziękuję. Nazywam się Kari Incińska, słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Buziaki, pa pa! RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska.

0: elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, witam was ponownie. Pierwszy set po tiebreaku dla Aleksandra Zwieriewa, drugi w podobnych okolicznościach dla Sinera. Trwa finał Wimbledonu, na który zdecydowanie dojechali z formą obaj finaliści. Patryk Serwański.
6: To jest bardzo wyrównane spotkanie. No, Zwieriew pokazuje maksimum chyba swoich umiejętności. Sinner oczywiście świetny, ale myślę, że drzemią w nim jeszcze jakieś rezerwy. Panowie popisują się co jakiś czas naprawdę wspaniałymi wymianami, dużo w tym techniki. No także właściwie mamy tutaj wszystko, czego potrzebuje nawet wybredny fan tenisa. Pytanie, czy ktoś tu w końcu wypracuje sobie jakąś wyraźniejszą przewagę, także taką psychologiczną.
5: Na razie wiemy jedno, to nie będzie krótki mecz. Angielskie media ostrożne w świętowaniu awansu piłkarskiej reprezentacji do półfinału Mistrzostw Świata podkreślają, że gdyby nie Jude Bellingham, byłoby krucho. Przypomnijmy, Anglia po 8 latach wraca do żołowej czwórki mundialu, no ale na drugi tytuł w historii czeka od 1966.

wakacyjny balet, no to koniecznie z Lumixem takie rzeczy ten gość potrafi. RMF Max, Max Party w niedzielę, ale kogo obchodzi na urlopie dzień tygodnia? No chyba, że w niedzielę ten urlop się kończy, no ale 12 lipca to taka data właściwie lepsza na początek niż na zakończenie urlopu. Robert Majowski, witajcie. Dzień dobry kolejnemu turnusowi. No to rozruszajmy ten wieczór z Alokiem i Jennifer Lopez. A po nich jeszcze Dawid Podsiadło przypomni, że ma

0: takim wakacyjnym klimacie. Słuchajcie, jeśli udało wam się znaleźć jakąś mega wakacyjną miejscówkę, taką, że no, warto polecić innym, no to możecie dać znać na Messengerze RMF Max. Przekażemy dalej, no niech ludzie wiedzą, gdzie warto jechać. Do północy z DJ-em Sopranem gramy wam najlepszą wakacyjną muzę w RMF Max. Będą jeszcze Gibbs z Kukolem i Jonatanem.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niech mi ktoś przytuli.
6: Ja chcę jeszcze raz.
7: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
8: Let's go.
9: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
8: Take me with you.
10: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
11: Hej, zwrotu mocni!
12: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
16: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
18: No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
19: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
20: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
18: Kasa te palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
22: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
23: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
22: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
25: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsce do relaksu.
24: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
25: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 złotych na przemysł czasu wolnego.
24: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
26: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.

0: zmiany nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

To nie jest Imagine Dragons, można by się pomylić, prawda? Mikolas i Trips, czyli biało-czerwoni, też tu działają. No można poszaleć przy takiej muzie, tylko wiecie, nie za bardzo, żebyście nie skończyli jak te pasażerki, które leciały z Wrocławia do Zadaru, to znaczy chciały lecieć, no tak się zachowywały w samolocie, że musiały zostać zabrane z pokładu przez Straż Graniczną i jeszcze po mandacie dostały. Ja rozumiem, że jak się już na starcie włącza ten urlopowy nastrój, to poczucie wolności, to może zaszumieć w głowie, ale coś mi się wydaje, że tam nie od tego szumiało. No, urlopu nie będzie, za to wstyd na całe życie. No dobra, na parę miesięcy. Ten numer coś mi się wydaje wystarczy na dłużej niż parę miesięcy. Nowy Kid Laroi.

0: lekko wakacyjnie, tak? Brzmi Bausa. A jak brzmią Edyta Górniak i Skolin na koncercie, to za niecały tydzień będą się mogli przekonać mieszkańcy Łodzi, bo tam będziemy z koncertem Lato na Maxa. Jeśli będziecie w pobliżu, może z wakacyjnymi odwiedzinami urodzinki, no to koniecznie dołączcie Lato na Maxa w kolejny weekend w Łodzi. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na Mundialu, a później wrócimy do wakacyjnych miksów. Będzie Dub Dog z Eminem i DJ Goja też. Max.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na

0: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
2: Hej, zwrotomocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
4: Zwracacie nas bez paragonu.
3: Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
7: Super!

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
4: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
5: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Mistrzowski Flesz Sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Jannik Sinner, mistrzem tegorocznego Wimbledonu. Zacięta walka trwała kilka godzin. Rewelacyjne tenisowe widowisko dla koneserów zapewnili obaj finaliści. Ukłony należą się także Aleksandrowi Zwieriewowi. A tymczasem nasze siatkarki poza turniejem finałowym Ligi Narodów Biało-Czerwonych zabraknie podczas imprezy w Makao. Przesądził o tym przegrany mecz z Japonkami na zakończenie fazy zasadniczej. W Osace Polki przegrały po tiebreaku 2-3, choć wygrały dwa pierwsze sety.
2: Gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry.
1: Tyle Julita Piasecka. Argentyńskie media, podobnie jak angielskie, nie popadają w hurę optymizm po awansach tych kadr do półfinału piłkarskiego mundialu. Anglicy i Argentyńczycy są już w czwórce, ale i tu droga do tego była wyboista. Pierwszy półfinał we wtorek.

0: jest? Pyta Klaudia. DJ Goja z Jasonem Derulo i Melody.
1: Hity na maksa.
0: No i dalej też będzie pięknie w RMF Max. Robert Wojowski, DJ Sopran. Będziemy wam dotrzymywać towarzystwa do północy. Max Party w niedzielę. No to suwak teraz. Do góry. Podkręcamy tempo. Alex Gaudino.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: wyrwali góra w RMF Max. No on to na urlop musi poczekać, bo na razie koncertuje. No kiedy jak nie teraz. Właśnie Marta pisze, że lepiej teraz czekać na urlop niż go kończyć. To też mi się tak wydaje. Podobno wakacyjna pogoda ma wrócić, no to trzymamy za nią kciuki, żeby się do waszego urlopu dopasowała, no bo w drugą stronę to nie zawsze się da. Tu RMF Max, Max Party do północy. No i Dawid Podsiadło nawet zaśpiewa za parę minut. RMF Max.
1: Reklama. Król i taki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

nowość na lato, Moonlight Ford of RMF Max, ale się rozbujaliśmy. 3001 Tomek pisze, żebyśmy dobrze grali i żeby nie zasnąć, bo chcę wytrzymać do ćwierćfinałów. Tomku drogi, bo jeśli o Mundialu piszesz, to źle spojrzałeś w kalendarz. Kolejny mecz dopiero we wtorek i to będzie już półfinał. Ja to powiem wam, że bardziej trzymam kciuki za sędziów niż za piłkarzy, bo nie zawsze sobie radzą. No ale dużo zaskoczeń na tym Mundialu. Zobaczcie, Ameryka miała w swojej drużynie prezydenta i tak nie dali rady. To co, zagrajmy tą mundialową Shakirę. Daj, daj teraz i później jeszcze Oskar Cyms będzie śpiewać.

0: Powiedzcie, że to nie brzmi wakacyjnie. Wymarzony numer na lato, a nowel. Oliwia pisze, czy możemy zapytać słuchaczy, czy Mielno, czy Łeba? Możemy zapytać, ale właściwie to już mogę podpowiedzieć, że tu i tu są możliwości, żeby nie spać nocą, jeśli ktoś chce się pobawić. My nie będziemy spać między innymi z Orkiestrą Męskiego Grania. Zagramy wam ich po 22 w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: 2-6-69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: I po reklamie.
3: Jak śmiganie na żaglach. Jak wypad nad wodę.
4: Jak wakacje last minute.
5: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Baby, I'm a fireball.

0: Wiecie, kto to? Robin Schulz, Better Times w RMF Max. Już się przekonaliśmy nieraz, że nie nagrywa średnich numerów. No i tym razem też dał radę.
1: Gramy hity na maksa.
0: Robert Majowski, DJ Sopran, dajemy radę do północy, tak żeby te wakacje dobrze brzmiały w niedzielę wieczorem. No i już mówię, co przygotowaliśmy dla was na najbliższe minuty. Switch, Disco i Voices teraz, a później DJ Gastino. Max Party w RMF Max.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

No mówcie co chcecie, ale rapować to oni tam pozdrawią Eminem w RMF Max. Ciekawe, czy u nich też wakacje podrożały. Podobno te tegoroczne są o 16% droższe od poprzednich. Chociaż mam wrażenie, że gdyby te ceny obniżyć o 100%, to i tak byłoby drogo. No bo przyznacie, że jak zapiekanka kosztuje 40 zł, to jest z czego schodzić. No ale jak pojedziecie na stację benzynową, to od razu spojrzycie na to z innej perspektywy. Jeśli zatankowane do pełna, no to jedziemy z Edem Sheeranem i Martinem Garrixem.

Jacku, Kon, Jonathan, no to jest ekipa. Pewnie pod namiotem spania by nie było, byłoby wesoło. Tak czuję. Namioty w okolicy też by pewnie nie zasnęły. No to mam nadzieję, że tam u was też wesoło, chociaż niektórzy to już myślą o poniedziałkowej pobudce, bo jeszcze nie mają urlopu, no ale w takim przypadku to będzie nocleg w wygodnym łóżku, a nie w namiocie. No w ogóle tych namiotów coraz mniej. Przyzwyczailiśmy się do wygodnego, prawda? Żeby była łazieneczka, pokój z Wi-Fi, żeby przy muzyczce można było wieczorem posiedzieć na tarasie. No to proszę, to akurat możemy ogarnąć w RMF Max. David Guetta za Lokiem teraz, a później jeszcze Kygo z Khalidem.

gwiazda rocka nam się z Roxy zrobiła, ostra dziewczyna. Tylko młodsi fani to już na Instagramie chyba jej nie będą mogli oglądać po wakacjach, bo Unia Europejska chce zabronić dzieciom mediów społecznościowych. No, to znaczy chcieliby, tylko pani przewodnicząca jest w takim wieku, w którym się nie ogarnia, że to właśnie dzieci najsprawniej takie zakazy obchodzą. Gdyby chciała to zrobić skutecznie, to powinna właśnie ich zatrudnić do tego, a nie, no bo w Unii dzieci chyba nie można zatrudniać. No dobrze, że wakacje mamy, bo w niedzielę o tej porze to już by tam rodzice krzyczeli, że do spania. A tak, można poskakać z Adamem Lambertem. Będzie za chwilę w RMF Max.

widzę nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop w RMF Max, ale niektórzy zakręceni latem. Czy ktoś dzisiaj wygrał kasę? Pyta słuchacz. No nikt nie wygrał, bo Casa de Palma dopiero jutro w RMF Max. W niedzielę odpoczywamy. To nawet jutro...

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Wiktor wali góra, 4 pory roku w RMF Max. To już nawet nie będę pytał, którą najbardziej lubicie. Wiktor wczoraj występował w Poznaniu, w kolejny weekend w Gdańsku na męskim graniu. Nie wiem, czy to jest męska muzyka, to co teraz się pojawi. Moim zdaniem wszystkim się podoba. Nowa produkcja Axwella, dla mnie rewelacja. Whatever turns you on z Bonem, teraz w RMF Max.

Dawid Podsiadło w RMF Max, sezon. No jeszcze trochę i ćwiartka pyknie, to znaczy 1/4 sezonu, także zaplanujcie sobie dobrze ten wolny czas, żeby go nie marnować. Jutro kasa na wakacje do wygrania w RMF Max, w zabawie Casa de Palma. No a dzisiaj Robert Bojowski, DJ Sopran, wielkie dzięki za ten wieczór i dobrej nocy. Na razie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.